pɛmpɛn sɔmi ne wadu mu yi ahene mu hene nate na kwamia mu na me ne wo mmienu yɛ sɔwie yi a bɛbɛ wɔ sɔwie kyerɛ ne ma so wɔn na wɔne yɛdi asie no wɔbɛtwa ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no neɛ o awura mu awura de ne ni mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm ne ɛka sɛ